Chakam. Chakam, trochę chakam tak. Nie zgrasz na moją dupę. Czyście ty chakam cała wieczność. Chakam oszty dołku. Cała wieczność, chakam tak. Cała wieczność, moja dupę. Dokąd to wreme to nie pełno spręgło.

comes a drugim lub dzień. Kartinia mesti, gaszczy szukiem. Znam się ciel,